0: Alléluia. Alléluia. Alléluia.
1: Chwalcie Pana wszystkie narody.

0: Wysławiajcie to wszystkie ludy.
1: Bo jego łaskawość nad nami potęża. Bo jego łaskawość nad nami potęża.